0: ona te tie ku du ju mera te yo mu chunya
1: Wchodzę w ten gąszcz z do ust przyciśniętym